no view ball. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, a